0: dospěvala na pošestřiche.
1: Serbský rozvoz. Pověstře. V studiu Bettina Wenderotová.
0: Dobré ráno. Kamen cudziła porodna stacja koruni świato Jana Dale. Hinakacz by się do to wozywili zastaranski centrum za gynekologię Dale w obstii zdzieli czera klinika. Od profilaktyckich przepytowaniu przez poradzowanie samodrujich, hacz k diagnostice a terapii, poskiczuje korunia Dale pone gynekologiske zastaranie. Dojednane terminy są też planowane w odmywaja, gdyż nowe pacjentki wone przyuzaja. Niedzielu by w okresny semik Budyszyn rozsudził, zadale obstacze porodnie stacje po miliona euro przewostajcz, zuma ma so przez zalutowania przy zjawnym blisko w obkadze w obstaracz. Sotrunia małym wielkowie dostanie 223 tysac euro za zanirowanie kuzwów a cichy po miritkach pomnikoszkita. Wczoraj sakska ministerka za infrastrukturu Regina Kraushaarowa szek przepodała. Cukunu z umuspichowania si zwiask a sakska dżiliti. Zanirowanie cichy je umienienie za to, zoby so dom zdziarzyć mu a pożiszo za so bóle za zjawność wotyrycz. Sotrunia małym wielkowie był 17-70 natwarena, słuszak postajowacym twareniam ochranowskiego sydliszcza małym wielkowie, a k narodnie wuznamnym kulturnym pomnikam. Budyszynie nastała nowe miestno za kempingowanie przy Szprewi. Wszy dolność się przedleża, a twaria hiżo na niedyszym fabrikowym arealu podwu budyskiego roda, tak przedowzaczel Erhard Reiser. Nastać ma tam 25 miestno za karawany, proznickie bydlinia, apartmenty a sanitarne przyprawy. Przedozaczyr chce sobą miestno za kempingowanie zromadnie z dwiema przystajonymi staracz. W odkletu się je mier chce tam prynić hości witać. Przy nimsko-serbskim ludowym dziwadle Budyszyn pytaja za nową rajną dobu 2026-2027 dzieci kajsztyż nowych elewów. Na osobitym zariadowaniu 24. junia przeproszuje dzieci z 9 a 12 letami na prynie zetkanie a zeznacze cilje nowe zromadny dziwadłowy kruch za dzieci nazwuczować a przedstajić. To runia pytaja dalej za elewami od 18 let, kiedyś chce czasu na jewiszczu wuspytać swiet dziwadła zeznacz a so cywy leto NSLG wukmaniecz. Prynie volejbólowe mústwo muži športového towarstwa Viktorie Woklice sme přichodný rajný dobie na krajní runine Rajbičanskej športovej haly svoje vinovatostné ry převesť, jeli so vysokosť svicu na žádané míry sakského volejbólového zviazka zmini. Nedávno je sudnica při relegacijský ry Vokličanu zvěstšiva, zovisaja svicu přenízko. Zamoviči Viktorije a gminy Rajbice Rožan chcieća problém zromadne rozrysać. Ve Voklecach so na krajní runine tež rač nesmie, dokáž je tam vyrčivo zvučovanie přenízky. A to one běžou naše dženstniše pověstče, kýž namakače tež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca votrania slunčne, nekotre močavky tež vuladame, běhu dňa so potom přibirajc močele do kraja dobudu a jenož zrytka přinesu tež nekotre kapky dešča sobu, došlo dženca při maximálne 27 stopňach.
2: V našem koncu šodere beži, peč menšinu, po napošest Čechie.
1: Serbský rozvoz.

0: Kožne słowo.
1: Magenta Lukasz Majer z Münstera.
2: Drudy stejš w żywieniu przy wulkich rozpuczach. Ja se potom przeco praszam, što je tun prawe pucz, kiš je se bo za mnie przemyslił? Jak to je nasz wusledžu? Sym se tute praszenje po maturę staju. Lada ja do Biblie, namakach stučku przy psłoch Salomonie. Tam stej na cečim stavie, spominaj na knieza na šitkich svojich pučach, tak von če prawe powiedzie. Ale što to netka za mój pucz, za mój rozpucz ryka? Wiem ja netko tak, jak dale ponże? Skrótko prajenje, nie. Toko što tam tyś nie stej. Ale tam stej nešto druho, što je hisče wiele ważniše, a što je dale pomo. Ja nie wiem, kajki pucz ty biu volič. Ale wiem, zobo mi prawe pucz pokaza. Dziś so ja jenoš na nio spustču.
1: Tole praj Lukasz Majer z Münstera, na doku a zamovitosť či srbsko-evangelsko zjazka.

0: Potem z česna nohižo, dzen z rano našich pojezdčach słyšeli, a jeli zo nic, sotrunja małym wejku je 220,000 euro za zanirowanie kozwu a cichy po miritkach pomnikoški ta dostała. Tamniše towarstwo by namiestnie a niekoci członio a supiny za bolepe prajny šek przyuzali, dokaj so netko konkretne investuje, a kak ma małym wejku je dali hič, tomu praj doktor Lubina Malinkova.
1: My so jara veselime nitklem Możemy skończyć ten prytny dziel cichy, ten najstarszy je kiżę Wobnowicz, gdyż tam są już na wszelakie szkody, gdyż w obchodzie ten kiżu woroża, a nitkle możemy tę substancję zawieścić, a z tym potem też we prynie a drugim poskodzie dalej tworzyć.
0: Tu chwilę utwarja stare dzieły rumnostrze na lieczną kofijuniu. A propos lieczo, to ma towarstwo Sotrunje małym wejku je też taki lieczny program sprzyjotowany. To je dobra idea za wszystkich, iż nie znaja se na czysto sydom, dżesacz natwarenu Sotrunju małym wejku je. A tomu praj doktor Lubina Malinkova sledovace.
1: Ta Sotrunja je tu w małym wejku je była ta keža, gdzie są te nevudate žone romadze bydlili, bratruske je jednote, oni są romadze bydlili, romadze dživali a romadze so modlili a kusk podobne jednomu kluštri jene zromadne nábožne živinje tu vedli.
0: Sotrunja małym wejku je svuša k postajovacim tvarinjam ochranosko sydlišća małym wejku je a k narodne vúznamnym kulturnym pomnikam. Hišće pokiju za vás dženca večer MDR Sachsenspiegel pokaza kak to tam vupada, von Sachsenspiegel kolego ja so tež tu te teme vinuja a maja odpovedne v obraze k tomu. Potajkim Sotrunja małym wejkovi dostane 220,000 euro a přesto so osebe čvoneho toarstva jara veselili.

Często zetka co przedsudstwo župy Michałhunik na posiedzenie. A to nowy Czopeczyś, sudonik Gminsko a Kulturno Centruma Kruszczycach. Gminska rada so dżęca skadżuja z Lepjanska na żuli Sapsko-Kulturno Centruma wieczo sedmich, a sam z tym czasu zetkaja so też gminscy radziczelio Nibelczycach w tamniejszej gminskiej sudonii. Zromadnie spiewać może czy dżęca, doszczy przeproszeni na kuru rumność albo do kuruwej rumności Sapsko-Ludowa Ansambla wieczo w osnaczy hodzinach. Gdyż przeczelio domizna kultury nie swaczidło, przeproszuję na woblubowane zromadne spiewanie, a to ludowych piesniów jutce sredu, nie swaczanskim rodze, wieczo siedmich do budże. A weselić zmierza so potom hoszczo na kury ze Żidzinoho Czornokumca, a na żunski kur z Rakec. Gminska rada Trebin zetka so jutce, wieczo siedmich w domy duarstwu. A tu mam jeszcze termin za was, w osobie za Dżido Awoki. Od 6 do 8 julia przeproszuje Sapske Kubanske Sredzisko Lipa w Smerdżaci na zromadne prózdninske dny za Dżido Awoki z ich nuczkami od 4 lat. Pod nałodom Lucie Andrikowie a Marie Wenzenie jest tajne od 9 do 2 maj pisane program planowane. Mez drugim chce ja zhromadnie paslić a sportować, si do Budesko Sapsko muzea voličeć, a si stare vodoskvat vobladać, popfat kućini 40 euro za dorosčeného a 30 euro za dječo a pšizevič, možeće so z mielku, a to v Lipje, v Smerdžaci.

0: για να πω ως μισ.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderutova.
0: Dobre ranie. Kamen cudziła porodna stacja koroni Svjato Jana dale. Hina, kač bychu do toho vozivili, zastaranski centrum za gynekologiju dale w obstii, tak zžili klinika čera. Od profilaktiskich przepytowaniu przez poradžuanie samodruhich, hač k diagnostice a terapii, poskyčuje koronia dale pone gynekologiske zastaranie. Dojednane terminy so kajž planowane wotmiewaja, tyž nowe pacjentki one przyuzaja. Niedzielu by w okresny semik Budyšin rozsudził za dale w obstacze porodnie stacje po miliona euro przewostajć, zuma ma so przez zalutowania przy zjawnym blisko w obkadze w obstaracz. Sotrunia małym wielkowie dostanie 223 tysac euro za zanirowanie kozłów a cichy po miritkach pomnikoszkita. Czera je zakska ministerka za infrastrukturu Regina Kraus-Harowa szek przepodała, co kunu zumu spichowania si zwiask a zakska dżiliti. Zanirowanie cichy je umienienie za to, zo by so dom zdziarzyć mu a pożdziszo za so bóle za zjawność szwotoryć. Sotrunia małym wielkowie bu 17-70 natwarena, słuszak postajowacym twareniam ochanuskiego sydliszcza małym wielkowie, a k narodnie wuznamnym kulturnym pomnikam. Budyšinje nastawa nowe miestno za kempingowanie przy Sprivi. Wsze dolność się przedliża, a twaria hižo na niedyšim fabrikowym arealu podwu budyskiego roda, tak przedozaczel Erhard Reiser. Nastać ma tam 25 miestno za karawany, proznickie bydlinia, apartmenty a sanitarne przyprawy. Przedozaczel chce sobie miestno za kempingowanie zromadnie z dwiema przystajenoma i staracz. Od kletu się mi, chce dżia tam prynich hostci witać. Przy Nimsko-Serbskim Ludowym Dziwadle Budyšin pytaja za nową rajną dobu 2026-2027 dzieci kajsztyż nowych lewo. Na wosebitym zariadowaniu 24. junia przeproszuje dzieci między 9 a 12 letami na prynie zetkanie a zeznacze. Cíl je nowy zromadny dziwadłowy kruch za dzieci nazwučować a przedstajić. To runia pytaja dale za elewami od 18 let, kiż chcedža so na jewiszu uspytać, svět dziwadła zeznacz a so cíleto NSLG wukmanieć. Prynie volejbulowe mústwo muži športového towarstwa Viktoria Woklec smie přichodni rejni dobie na krajni runinie Rajbičanskej športovej hali svoje vinovatostne ryb šewiesć, jeli so vysokosć svietcu na žádane miery Sakského volejbulového zviazka zmeni. Niedawno je sudnica przy relegacji z Kirie Woklečanu zviesčiva, so vysaja svietcu přenisko. Zamowicie Wiktorie a gminy Rajbice-Rożant chcedža problem zromadnie rozrysać. We Woklecach są na krajnej runinie też racz nie smie, dokąd się tam wyrchciło zvučowanie przeniski. A to bych u nasze dżęcniše powieście, kiż namakacze też na internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dženca votrania kietro svunčne, při srinim veciku z juha božiš so potom pomruči a s blakami môže so tiež pokapač, juce potom je viace dešča připovedžene. Dženca najpred raz při čopvých 27 stopnách maximálne.
2: Bei hinnerschich Gunschi nach zum ersten Tisch Wobkat Kopi, wenn nach dem Gunsu nichts, deutsche Kittros Wesselatze durch Pschietsche Dere, doch Jensnische Wutere, Störiponapos mich.
1: Serbski Roswurst.

0: Zwischen słowa.
1: A tu też słyszycie od Łukasza Majera z Münstera.
2: Drudy stejś w żywieniu przy wulkich rozpuczach. Ja so potom przeco praszam, što je tun prawe puczki, się se bo za mnie przemyslił? Jak to je nasz wusledziu? Sym se tute praszenie po maturę stają. Lada ja do Biblii, na makach stuczku przy psłoch Salomonie. Tam stej na cieczym stawie, wspominaj na knieza na wszystkich swoich puczach, tak wącze prawe powiecie. Ale što to netka za mój pucz, za mój rozpucz ryka? Wiem ja netko tak, jak dale pądzę? Skrótko prajenie, nie. Tylko što tam też nie stej. Ale tam stej nieco drugo, što je jeszcze wiele ważniejsze, a što je dale pomo. Ja nie wiem, jaki pucz ty biu wolić, ale wiem, że bo mi prawe pucz pokaza, gdyż so ja jenoś na nią spuszczu.
1: Praj Łukasz Majer z Münstera, na doku a zamówitos, czy sapsko-ewangelsko-zjaska.

za niektórych nie jest to ważna tema, która się niekak relevantna. Za budyżą no szak, w osobie za turkisz tam bydla, to już jeszcze raz rocza do temu miestnu, na którym nastawa miestność za karawana, prozninskie bydlenia, to jest taki tak mianowany na haja prajraz, nie tylko niemskie zaprzecze, a we bazokach aufschreier, albo tak nie stokaż aufreger, tak rec ludzie są przez to horsza, a woprawdzie myle nie czuja, nie tylko hiżo, gdyż są tam twari. Hej, a w obydlerio tam woprawdzie też dziwa, co je miasto zcoła doliło, tak nieposrednie blisko szprywe twari, czako je so po wysokiej wodzie w letach 2008, 2010 a 2010 rekwo, co słysza im też tuta leżoność, w okotrusz jodzie, k leżonościom zaszkit wysokiej wody. Szice, kiś tam blisko szprywe bydla, co jeszcze jara dere na to dopomnia, jak stejachu ich twarinia, kiże hać na rybarskie hasy, albo pod rodom, albo dalej na Żydowie pod wodą. A 2010 jest prawie jedną kompletną kieżą runię tam w susodstwie, gdzieś maja potem te karawany stać subu stonła. Więc oprócz prasza, jak ma dole na końcu wójcz. Wosom hodzin, wosom je. Dobranie, dole juli je. Zwieselaca poest J.K. ze swojej skupinu Jamiroquai.

0: Polícia z G.
1: Minene konc tydzenia jest objewie wodze skwadowanska hala przy prawie za odpadki paliwa przyczyna wojenia tam nie jeszcze jasna. Hasało by niedzie 80 wobonniku tam namiestne podpierani od THW a katastrofowego szkita kryminalna policja tam patnie tylko przepytuje. A to runia niedzie lubiewie wodze jest stało niezbożo z autom a tak menowanym trajkom nic kiedyś przede prawa trikom al Trajk to wyzajesz, to jeszcze motorskie z tymi kolesami. Pecza 80-letno wodza Mercedesa je zajął do łopkużno łopkada, a przy tym nie łopkiecz było przed jezbu 4-70-letno kiszby z trajkom tam popuczu, tun co przy zrażce lochko zrani, więc na szkoda 800 euro. A na autodrodze 4 Smirzorec, wysokość Sporchu, jest o niedzielu rano na puszczeszczych przy jednym Hyundaiu w obrócz puknęła przez to zubi 270-letna wodzoka kontrolu nad autom, gdyż zastana na bocznej plance. Na zbożo nie był nich tu zraniony, a blachowa szkoda uczynia 1500 euro.

cykadu, jinak się acuzy. W nim za nas nie ja ucho niżi. Co my zajś, duszy nuzy. Tam troszczę słowa, nie zaznieją. Tu złości jam, se z budem smieją. Tam troszczę słowa, nie zaznieją. Tu złości jam, se z budem smieją.

tam troszczę słowo nie zaznieją. U złości jance z budem smieją. To się, a klubo jome stoję tak daleko, a sukasz katy, gęcz nie zmilnie, swój opor boję, im zwistościu do mecydaty, że coś był raz nam przysłużony, ze zdakaś z tymi ubożony.

0: Miloš, več novega albuma serbsko-valizijskega prijateljstva. Nove rozlad je južno podrozo k vam do domu, abo vjen se tešo online, kakve teme se objatnajo ten raz, Sebastian Elikos-Gringler južno krotko jo pogledno do časopisa.
1: Lena Weisshoff ugronijo se k recni praksi. Vene bedli zvenka užice, a njama tak vjele zvisku k serbskim povedarjam. Przed krótkim su na dziewarnicce projekta Sroka zbierali ideje za tworzenie recnych rumu. Mogą uchniece se nie wierje powiedać spontanie, gronili na Weisshoff. Aby se to radziło, dejały obej boka przy rozgronie westać konsekwentnie przy tom serskim, a recne niedostatki uziarżać. Pozytywne dożywienia ukrzusiju ga uchniecych, a ich uskobożiju dalej powiedać serski. W ryżyk 75-letnemu jubileju Serbskiego Instytuta zabiera se Zuzanę Chozena z duchownej ludowej kulturą. Se wiernostnie zabiera się z bajkami, połeściami, legendami albo przysłowami je bytostnie ważne we napiszą. Przy tym naspomnieją Pawła Nieda, kiedyś jo rozmił ludowiedu jako dyscyplinu usmyrionu na socjalne a kulturne stawizny. Zajmował Josy za socjalną krytiku w przysłowach a połeściach. Między drugim objadnają Hozena takie rycy spytne na przeszowanie Frida Michoka a Reinolda Olesza w dialektach, a ulicy Łańskie krejzy najsach. Dalej żo w nastoku Hozena je we przysłowowiedu, a pojedanie jako kulturna technika. Z etnolinguistickiej vitalitu zabiera se Nicole do łowy. Zatem slieży projekt Zaripet motom serska ryc w naszym regionie. Nicole do łowy mieni, aż by dejało przepytowanie stawa obgrozonej rycy segać dalej, ako samolice nie połydario, a ich rycne zamężności. Na przykład jo tredna wiera, kak se ludzie z tym serskim identyficiruju, abo co petpera, a co meli przy jeje uknieniu. Na każdy pat jo przawidłowne przepytowanie etnolinguistyskeje vitality ważne mierytko uspiecha rewitalizacje. A teke zdolne je użyce cytamy zase i zajemny przynosk. Przeczysta 50 letami jo zemrył Paul Gerhardt, ku tej geźbie zabiera se z nim Hartmut Leibner.
2: V slednjih mesecach som se veľa zabieral s kjaližarjom Paulom Gerhardtom. Po starom julianiskom kalendáriu je jeho žen zamreša 6. júnia 1606. Artikulu za rozhľad som se zajmoval za politické obstojnosti. Cogodla je musel Balín spuščiť a kak je prišiel do Lubina. Jego živjenje stoji za konflikt, kenč jo pregoval 17. stoljeće. To jo vejovanje luterskih farariov prešivo absolutizmoju kalvinistiskego dvora. Samskem casu serske duhovne su vejovali v preživjenje serske rece. Gerhard a serske farare su se lepda znali, ale su želili samski přísud. Vera přešivo mece, svovo přešivo zakazoju.
0: A teke vo starých jubilejach v rovnem citašo, abo vo unosnem uknenju serske rece na skromadnych uletach a vele drugiego všetne teme juniovego rozlada jo vam predstavio Sebastian Elikos-Gringler.

0: Ja go sam net koniwa, aż nie przyjrzo.
1: Tomas jo po niego chciał.
0: Na Tomasa nie wiecie zbucha. Jogo jogo kmoć, a cesto z nim komadu wuknio.
1: Czojko matematycy niebe, że jest Tomasa mił.
0: Ale co go dla potem hyszy ho nie?
1: Ja może my dwie cakasz.
0: Pojdź, od dejmy zachopisz.
1: Szyknie wuknie ginuć.
2: Zachopimy naszą odpudnią z pienieskim postrówom. Puść, co zwolniwe?
3: Wszelkie zwolniwe.
2: A zaspiewamy Młody jo kraj.
3: Młody jo kraj, młody jo kraj, młody jo kraj nasz, a młody smy my. Co wam
1: ja chcę?
4: O, sam! Sam szykno przepytał. Tejke plasuse razem był, a w gumnie. On tam nie jo.
2: A rono ženca jo se teo svojemu zažažanju vukroniš.
4: Žoga možno jano byš.
0: Co go dejme z nim hrši zahopiš?
1: Kto vie, co zas je andava?
4: Gabe se jano nic nestavo.
2: Buša mi potom dalej pojdaš. Nim to pak ne pervi.

0: Nie ma, że to wieci daleko byś. Połowy bliskości do burza.
1: Mienisz?
0: Myslim ja.
1: Poczekaj. Nie to był koin?
0: Tam jak groblica. Puść mi maestnie dowoj. Co skoł pytasz?
1: Tam! Nie to zabina na koniu. A jak się ten stoi?
0: Jej.
1: Czekaj, Tomas. Muszę maestnie tam pomagać.
2: Och, Helmut! Zabina! Helmut ho przyjrzał! Nim to są ja mianiejsze.
0: Sme przyjrzli we pszałym czasu.
2: Kakas tu nas zawsze namakali. Se ty nas co przerażył?
0: Jo, ale akle potem, gaż su wozy za transport koni prosne wotjeli. Nie są wici mogą mielcaś. Wyn ja może se przedstajisz, co ja wejse los. A myslisz o teke raz na wasze starysze, a na Helmuta? Ja wszystko na siebie brał.
2: Se napszody dobre przyjaciel, Tomas.
3: Tam! Helmut ma konia.
2: Jo, a Sabina hešti seži. Tak je nieco pak teke.
3: Kak mirni vonento podla Helmuta k nam šižo.
2: Kak se šižo, Sabina?
4: Tli je si nebe vici mogva žalžeš.
5: Toga jo bila hišči gluka v negluce, až jo Helmut runo za pšavica spšišal a rozpošoniko konia podvapil. Tak bu gorše mu zadorane. Na vše druge slede su bili te či vubikajnce prigotovane. Jano janna starost čo vostava. Lecio bylo nin to všikno podermo. Nažijame se nic, jo Helmut votigronil. Sledne votigrone pak dajo vesne svežin, ken všikne z velikiju nesčapnostču vocakuju.
6: Siga, ty kje přišła, Gerda?
7: No co da, vatsej, tega su gonili až te žiši šake rejtarske kuski pokazuju.
8: Jo?
7: No, som narska, to ja myslím, vižiš tveje.
8: Nieco ga muse na tom byš, kaž su tak vo svoje konje vojovali.
7: No freli, a mimo toho vieš, Luška, dej vižiš, za co jo se na zgromažine osužil, nic.
8: To jo pšale, jo.
3: Was meinst ne? Tam Jusche Pschidu.
2: Tam,
0: der Pschidu. Sabina, Rechel, ja, Pritko, Asanio, André, Helmut.
8: Jej, der Jeschi, Nakonju.
1: Buran, Negus.

0: Do w okolicy! Teraz!
1: Nie przebudzę ty góry skoczysz, a zase doj! Tam gledaj, jak to żo! Hej! A nem to jo horge narzyże! Greta kolenkuje na koniu, bubrze strzeje lewą nogę do sledka, a pszało ruku do predka.
0: Jako by chorje nosywa. Brawo, Sabina!
2: Szasne, brawo!
1: A gledaj, nem to buża se na koniu wopraszasz. Każ taki myn!
3: Nie da takie żółcio.
0: A nem to ze szwiga Andrzej samo naprzyki na konia. Bora wiesze dorej na ziemiu. Ten jo skobodny.
1: Wiesz, Tomas, ten kusk se menu jo kozakenhang.
2: Szasne, bravo! Mej czas, co ga nien. Ten dry nie bużo samo iści nagu jest to jaś amco.
4: Ten bużo. Gledaj, šo Jano, naše starostniki, nej su vici poznavaš.
0: No jo. Je to rozpokazovanie nien to ni mimo?
1: Ach, co se myslíš? Ještě nic. Na końcu w obie jeszcze raz gromadzę, na koniu chorgoj nosy.
0: Jo, widzisz, brawo!
5: Jo, wustup jo był pełny w uspiech. Za te trzy niegaśne starostniki, za Helmuta Togoretaskiego mistrza, za Szulcku Kupku, a myslím se, samo teke za cywu wjazd.

My pijedamy we czytarinia, we naše muzice tyżynia, co by był za was ten najrednejszy da, ak by mogał nicht wam cynić. Moda Loretta w operie Gianni Schicchi w Puccini ma wete grono ta dowolność nana, aż może wena skończnie siebie brasz swojego lubiego. A tak wena pszose a pszose w jadnej tych najwiecej oblubowanych ariu. O mio babino caro, o mej lubenan, mam jogo rada, jo tak redne, ja cuchysz kporta rossa, a kupisz pierścień. A toż to nagrawanie spiewa nicht drugi jako Maria Callas.

tam troszczę słowo nie zaznieją. U złości jance z budem smyją. To się, a klubo jome stoję tak daleko, a suka szkaty, gęcz nie zmilnie, swój opor boję, im zwistościu do mecy daty, że coś był raz nam przysłużony, ze zdakaś z dłymi ubożony.

0: już wet nowego albuma serbsko-walizijskiego przyjacielstwa. Nowe rozlad, ja już pod rozekwam do domu, albo w jęce też online. Kakie temy se objadnają ten raz, Sebastian Elikos-Klinkler już krótko jo poglednu do czasopisa.
1: Lina Weisshoff ugroniła się k rzecznej praksy. Wena bydli zwenka Łużyce, a nie ma tak wiele zwisku k serbskim poedariam. Przed krótkim su na dziewarnicce projekta Sroka zbierali ideje za tworzenie rzecznych rumu. Mogą uchnieć se nie wierje pojedać spontanie, groni Lina Weisshoff. Aby se to radziło, dejały obej boka przy rozgronie westać konsekwentnie przy tom serskim, a rzecne niedostatki uziarżać. Pozytywne dożywienia ukrzusiju ga uchniecych, a ich uskobożiju dalej pojedać serski. W ryżyk 75-letnemu jubileju Serskiego Instytuta zabiera se Zuzanę Chozena z duchownej ludowej kulturą. Se wiadomostnie zabiera się z bajkami, połyściami, legendami albo przysłowami i obytostnie ważne wenapiszą. Przy tym naspomnieją Pawła Nieda, kiedyż ją rozmił ludowiedu jako dyscyplinu usmyrionu na socjalne a kulturne stawizny. Zajmował ją se za socjalną krytiku w przysłowach a połyściach. Między drugim objadnają Chozena takie rycy spytne na przeszowanie Frida Michoka a Reinolda Olesza w dialektach a ulicowańskie krejzy najsach. Dalej żo w nastoku Chozena je we przysłowowiedu a pojedanie jako kulturna technika. Z etnolinguistickiego vitalitu zabiera se Nicole do łowy. Zatem slieży projekt Zarypet motom serska ryc w naszym regionie. Nicole do łowy mieni, aż by dejało przepytowanie stawa obgrozonej rycy segaś dalej, ako samolice nie połydario, a ich rycne zamężności. Na przykład jo tredna wiera, kak se ludzie z tym serskim identyficiruju, abo co petpera, a co meli przy jeje uknieniu. Na każdy pad jo przawidłowne przepytowanie etnolinguistyskie je vitality ważne mierytko uspiecha rewitalizacje. A tego zdolne je użyce cytamy zase i zajemny przynosk. Przeczysta 50 letami jo zemrył Paul Gerhardt, ku tej gęźbie zabiera se z nim Hartmut Leibner.
2: W ostatnich miesiącach som se wiele zabierał z kialiżarjom Paulom Gerhardtom. Po starym julianiskim kalendariu jego żyn zamrzesza 6. junia 1606. Artykulu za rozlad som se zajmował za polityczne obstojności. Co godla, jo musiał Balin spuścić, a kak jo przyszedł do Lubina. Jego żywienie stoi za konflikt, kiedy się prygował 17. stolecie. To jest wyjowanie luterskich farariów przeciwko absolutyzmu kalwinistycznego dwora. W samskim czasu serskie duchowne są wyjowali w przeżywienie serskiej rycy. Gerhard a serskie farariie są se lepda znali, ale su zielili samski przysud. Wiera przeciwo mocy, słowo przeciwo zakazoju.
0: A teke w ostrych jubilejach w rownym cytaszo, albo w unosnym uknieniu serskiej rycy na skromadnych ulitach, a wiele drugiego, żadne temy juniowego rozlada, ja wam przedstawię Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Ja go sam nie koniwa, aż nie przyżo.
1: Tomas ja po niego chciał.
0: Na Tomasa nie wie, co zwucha. Ja go jego kmoć, a cesto z nim komadu wuknią.
1: Człowieku matematycy nie by, że jest Tomasem był.
0: Ale co go dla potem hyszy ho nie ja?
1: Ja może my dwie cakasz.
0: Pojdź, od niej my zachopisz.
1: Szyknie wuknie ginuć.
2: Zachopimy naszą odpudnią z pienieskim postrubom. Puść, co zwolniwe?
3: Wszelony zwolniwe.
2: A zaspiewamy Młody jo kraj.
3: Młody jo kraj, młody jo kraj, młody jo kraj nasz, a młody smy my. Co wam
1: ja przyjrzą? O,
0: sam!
4: Sam szykno przebyto. Teke plasusy razem był, a w gumnie, on tam nie jo.
2: A rona żeńca jose te o swojemu zażarzaniu wugronisz.
4: Żoga może jano byś.
0: Co go dejmy z nim już ci zachopisz?
1: Kto wie, co zas janowa?
4: Gaby se jano nic nie stało.
2: Bożo my potom dalej pójdasz. Mnie to pak nie pierwiknie.

0: Komm, schieb Buschel, Günther. Nicht so schwitze Spasch. Hast du so eine Nacht Strage war?
1: Ja, morgen witze. Ach, so ein Wusspanne. Ach, ja, taka podziemska chodba schamna.
0: Busch wiasowe asch jo Mamme. Scho hoatz bis du morgen is koni mis hoasch.
1: Ja, ja, alle scho andere ja.
0: Juge saß ich heute bitte, zur Jerusa Türkisch, so ich ihn nicht so schick nur.
1: Ja.
0: Nicht so schick nicht, wenn ich so jist.
1: Nee, ach ja, jeden Pott ums nee. Mami.
0: Mies andere ums mehr, Juge. Du, Kleber ist die das, Schmange.
1: Ja. Oh, da seid schon andere. Tamga, Juge, sie.
2: Dobre Zajtscha, dobre Zehn, Juja, ja. Ty, Kinder, sind sie ja Ponje Zelle.
1: Ja, wem, sind sie abschiedu po Konje. A da bude der s prosenemi Wolsami Sassi Wotisch.
2: Ja.
0: Litz nas Juja Pütaju?
1: Moja Masch Savistschi.
0: Oh.
1: Je, ja, mit der Geluto. Wistschi, jednu noc nespi.
2: Gaschte witsche strobe Woschisch, Buja Gjada na Tebje.
0: Ja.
1: No, ja, ne wem. Ali Veto. Ja nic nie wablutuju.
0: Ja teke nic.
2: Mojnan mnie przebijo, to jo jasne. Ale póki zasi zażyju.
0: Ja budu dejasz cały tydzień wejśpie siedzisz. Szo jadno.
2: Ale transport smy zadowali.
1: Ta ja rydy.
0: Ja pojdu jeszcze raz konie do groblicy napoić.
1: A ja żyna.
2: Tyre też nie możesz cicho siedzisz. Cebe żyńcy już o czawu starasz.
0: No, syga ty już o odpocywał z tego casa aż smy ho?
2: Nie, joga się jeszcze zima. Zjesi no zasi moje pulowa.
0: Przyżyli burze, szopko.
1: To ja przyszedł.
2: Nie smiesz się na żaden pat nazymisz, ga wiesz co godla.
0: Jo, jo, to by mogli, a gdyby przyszedł na nas bawisz.
1: My musimy się na kuźdy pat widzieć, że zasi z koniami z troły dojsy rozisz. Możemy w jasowy byś, aż to nie to jo wszykno dery w otyszło.
2: No co pak tege, gaż my to domu
1: no.
2: Muzeumy.
1: Ja no co burze Helmut gronisz, jo se tak zasejził. A co ja wszystko przeczytał, bo duch to ją napisane.
2: Co mnie ono słyszał, aż transport po niedzielę przyjrzał, a to ją mnie dosygało.
1: Sy takie stałnie wokoło ganiał. Ja sam szycha pod woknem przyjrzał.
0: Andrzej, pojdź!
1: Sabinowowa!
2: Co ja się stało?
1: Przyjrzamy!

0: Ja może to wieci daleko byś. Uwy bliskości do burza.
1: Mienisz?
0: Myslim ja.
1: Poczekaj. Nie to był koń?
0: Tam jak groblica. Puść mi maestnie dowoj. Co z koło pytasz?
1: Tam! Nie to zabina na koniu. A jak się ten staje?
0: Jej.
1: Czekaj, Tomas. Muszę maestnie tam pomagać.
2: Och, Helmut. Zabina! Helmut ho przyjrzał. Ninta są ja mianiejsze.
0: Sme przyszli we przałym czasu.
2: Kakaś tu nas zawsze namakali. Se ty nas swo przerażił?
0: Jo, ale akle potem, gaż su wozy za transport koni prosne wotjeli. Nie som wici mogą mielcaś. Wenn ja może se przedstajisz, co ja wejse los. A myslisz o teke raz na wasze starische, a na Helmuta?
2: Oj.
0: Ja wszykno na siebie brał.
2: Se napszody dobre przyjaciel, Tomas.
3: Tam! Helmut ma konia.
2: Ja, a Sabina jeszcze seży. Tak i nieco pak teke.
3: Kak mirny wanenta podla Helmuta k nam przyjrzał.
2: Kak se przyjrzał, Sabina?
4: Tleje si niebe wici mogła żarzysz.
5: Toga jo była jeszcze gluka w negluce, aż jo Helmut równo za pszałyca sprzyszał a rozpłoszonego konia podwapił. Tak bu gorsze mu zadorane. Na wsze drugie sliedy su byli te trzy wubykańce przygotowane. Jano jadna starost się wostawa. Lec jo było nim to wszykno podermo? Nażijamy se nic, jo Helmut wotygronił. Sledne wotygrono pak dajo wejsne svežin, ken šikne z velikiju nesčapnosču vocakuju.
6: Siga, ti ke pšišva, Gerda?
7: No co ga vacej, tega su gonili až te žiši šake rejtarske kuski pokazuju.
8: Jo.
7: No to som narska, to ja myslím, vižiš, kde je.
8: Nico ga muse na tom byšť, kaž su tak vo svoje konje vojovali.
7: No freli, a mimo toho vieš, Luška, dej vižiš, za co jo se na zgromažine osužil, nicka.
8: To jo pšale, jo.

My pjedamy we czytarinja w naszej muzyce tyżynia, co by był za was ten najrednejszy da, ak by mogał nicht wam cynić. Moda Loretta w operie Gianni Schicchi w Puccini ma wete grono ta dowolność nana, aż może we nas gońcnie siebie brasz swojego lubiego. A tak wena pszose a pszose wyjadnej tych najwiecji oblubowanych ariów. O mio babino caro, o mej lubenan, mam jego rada, ja tak riedne, ja cuchysk porta rosa, a kupisz pierścień. A toż to nagrawanie spiewa nicht drugi jako Maria Callas.